supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme.